Radio gakiza ku isoko y'ukuri nitwareka kubashimira kuko niko murabikora neza. Abanywanyi bacu aho muherereye mutwakure kuri 32 ubusa 36 meze mwifurize cyo kina bagenze akabagukeza ni munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Nahabwe cyuye. Amen. Tuisenge Eric ni mure ngaho ni mure ego urumusirika ego nka nkwifutse akabagukeza uraziko urwaye bikubita kunda kufungura neza.